0: Vikend je ljepši uz Kameleon.
1: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta